0: Meyo la khamsa, kirangka nga chukui pyongyol chuya ki mes ti nanda.
1: Rani me gyun pobre, nenga na pomdi me gyun pobre. Dosto de tsup jimmin do. Ti kwal chube me tengu sumsi chuda.
0: Ti kwal chube me la.
1: Timish nomda, me chu cha xa. Ma se nyinga cha xa. Tangu chen le nenga na pomdi nyi se je. Rani me len ro che, tondo gamba li e lensu.
0: La.
1: Me dos ne nye ran je gu. Mengal debe rinpada sukudak je chebe riba, tanda dos ne nimdo joda. Murang sukudak je chebe nye xe tuyo su, nangda mi do. Mengal ne tuyo choga, nye zi simde je choyo ma ri.
0: Liz. Hsi, nye se sab riba ya?
1: Shogu dili.
0: Shogu dili. Nye mengal ne tuyang chukun nirza, shangai dos ne kili kili tupso yo a. Rani kini zhona kato nge deo.
1: Nye tog chi?
0: Tog chi e? Osi, che maso, mochana lepsi. Nge hau lepsi. Yo. Nye kaba chuna sasung chola xin xia.
1: Che nye kaba pechi to, nye kama doyong rang titi na lu.
0: Ayu xo, rangi hau lepsi tak raba.
1: Ke yo ma ri, ki si xung tui chi to, rang che nye yubi na, ani pe sab raba.
0: Rabbi, you don't want
1: to be. I say, yeah, you're mad.